0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Nekje je med nama Talija ter Buon Vento, Giovanotti in Alfa.
1: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko.

trzeba jasno. Tam mene robisz klica, tinka, sprasza, watpa, simura. I na pierwszy krat, kokoczno zacznę wyrię. Tam maweć mi masz rad, olpa prideś i czasami wiesz, kies.